Zenar, te konosi je tisto, kar smo slišali. Mi se selimo v 90-ta še tretjič danes. Newt, Balon in Love City Groove. Cisto minsko skladbo Love City Groove. In po 16-ti se selimo k ekipi DJ Time. Z nami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ in Reda Producer in Češpli. Vidimo bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so zakon. What I like my dad, what I like my dad.